0: Poveste na Radio 1.
1: Mi se mamo fajn.
2: Ne sobre glas, beja.
3: Je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca, nejen kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas